Eja han nog i aloha, eja han nia oe, e komo mai i loko, ja na ia oe, e ai noa kena, i ka punke he moni, o ia no ka pani, a ki aloha. Aia no ke aloha, e hea ne ia oe, e komo mai i loko, e hana ia oe, e ai noa kena, i